0: pojmiła Klara Ozon. Mala sa obo prejs. Prečo by četko snara? A my sú ku kvalitej toh.
1: Ej, brúr, to stresiu edé ino jere. Historex abu a new ferfi. Ferfi.
2: He?
1: Ferfi.
2: Ferfi? Da sa dati.
1: Ferfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Tu lis mi tegi, ba. Ferfi. Na a new merito. E na ferfi disi. Di you na for di lektori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga seide glans. Voordelig, Tori, voor alfa jobbouw. Dus, if mi bede you. Mi bo ver van a ver fiere.